FM.

przy tobie to wraca. Mógłby nawet coś wynająć tam kamer i z tobą zwiedzić pół świata. Kiedyś nie wiedziałem, że taki piękny może być przy kimś poranek i że to właśnie ciebie poznałem. To w ogóle nie jest przypadek.

kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Właśnie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba.

0: Radio Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Come on.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest siódma. Polska wezwała na dywanik rosyjskiego ambasadora. To w związku z ostatnimi prowokacjami na terenie Polski i Niemiec. Resort spraw zagranicznych przekazał mu kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Rosja uznaje oskarżenia za bezpodstawne. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o morderstwo w Kędzierzynie Koźlu. 19-letni Jakub L. miał zaatakować 49-latkę. Kobieta zmarła. Napadł też na mężczyznę. 19-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską bez straty seta. W kolejnym starciu na tenisowym korcie spotka się z Czeszką Marii Buskową. Drapieżne ptaki chronią przed gołębiami gości festiwalu filmowego w Wenecji. Ekskluzywne hotele zatrudniły tam sokolników.
2: Puławska od Miesiadła, no tam jest naprawdę czerwono. Centrum też trzyma, aleje jerozolimskie dławią się na dojazdach, a Wola odczuwa skutki objazdów rozkopanej Grzybowskiej. Ulica prosto mocno dziś testuje waszą cierpliwość. Szybki oddech złapiecie za to na ekspresówkach.

0: Ostatnia prosta, Warszawo już przed weekendem. Jeśli budzik niektórych z was przed chwilą brutalnie wyrwał ze snu, to ja współczuję, bo pogoda też tak jakoś nie do końca zachęca do wstawania. Było tyle słońca, a dzisiaj jakoś go niewiele o poranku. Mamy za to sporo chmur na warszawskim niebie. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to dopiero marne 15 stopni, ale będzie lepiej.
1: Moje robaczki wstały, bo mam dla was najlepszą wiadomość z możliwych. Dziś jest piątek, weekend to początek, godzina 7.02 i wasze ulubione radio Kiss FM. No cóż za kombo, do tego ja, Julia Wasielewska, no i mamy piękną całość wszystkiego, co potrzebujecie w ten piątkowy poranek. Nie lękajcie się, zleci szybciutko, obiecuję. No

0: Igor Set w Radiu Kiss FM. Jaki ta dziewczyna ma talent. No naprawdę, jest 4 września, godzina 7.11. I mimo że na co dzień słyszycie nas w bardziej bekowych historiach, to ja chcę dziś powiedzieć coś tak na serio, naprawdę na serio. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Seksualnego i mimo że w naszym pokoleniu często jest to temat tabu, to dzisiaj nie. Po pierwsze, proszę was, badajcie się, a po drugie, mówcie o swoich potrzebach. No i po trzecie, bądźcie dla siebie wzajemnie wsparciem. Życie jest za krótkie, za piękne i zbyt kolorowe, by z niego bezpiecznie nie korzystać. Całuję was bardzo, bardzo mocno. Self-care, bo dbanie o siebie jest absolutnie hot.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: No właśnie, już teraz w Radio Kiss FM. Self-aware od Temper City. Zróbcie głośniej.

0: Raps and bangers.
1: Poznajmy się trochę.
2: Hello, everybody.
0: Hey, what's up?
1: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz. Yes.

7:27, a ja sprawdzam, jak codziennie dla pewności przed wyjściem z domu. Czy zęby wymyte, śniadanie zjedzone i prysznic wykonany? Mamy piątek, no nie wiadomo, gdzie was po pracy poniesie. Michiko już teraz w Radiu Kiss FM.

0: Ujeli 25 minut do 8, a ja chciałabym powiedzieć wam coś mądrego, ale w naszym studiu na Czerskiej trwa niezły plac budowy non-stop, więc w głowie mam tylko to.
1: Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Głowa w betoniarce!
0: No właśnie, ale easy już teraz banger BTS Swim w Radiu Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Eddie, Kubi, producent i przyjaciele. Do matury co prawda nie zostało 100 dni, ale do premieru filmu 100 dni do matury Misja Zeus już tylko 6. A pamiętam, jak spóźniłam się na własną maturę z matematyki. Całe szczęście, że w ostatniej sekundzie wleciałam na salę i matmę zdałam na 88%. O oh yes, ja się nie chwalę, ja mam talent. Radio.
1: To jest Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz. Kiss.

0: Za 10 minut 8, a to był Post Malone i Sunflower. Piątek kojarzy mi się z takimi nowymi, świeżymi kwiatami, więc ten utwór wchodzi jak złoto. No właśnie, panowie, a jakby dziś dać swoim kobietom bukiet pięknych kwiatów, no to dzień stanie się lepszy, zapewniam, a może nawet i cały weekend. No to co, sprawdzam!
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
0: for ten numer jest absolutnym trendem. Baby wow w Radio Kiss FM. Już teraz zróbcie głośniej.

0: Morning Dew, czas sprawdzić newsy ze świata w update'cie Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować niebo. Zdecydował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi m.in. o myśliwce F-16 i śmigłowce. To odpowiedź na rosyjskie prowokacje. Prokuratura zbada wannę. To w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Ten dowód może potwierdzić śmierć zaginionego biznesmena Sylwestra Suszka. Nasze siatkarki są w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały wczoraj 3-1 z Holandią i tym samym pozostają w turnieju niepokonane. Ela ma podpowiedzieć przyszłym studentom, jaki kierunek wybrać dla siebie. To system opracowany przez resort nauki i Fundację Perspektywy. Pokazuje średnie zarobki absolwentów polskich uczelni. Ma także pomóc w walce ze zjawiskiem dropoutu, czyli porzucaniem studiów już w ich trakcie. Narzędzie Ela można znaleźć w internecie.
3: Warszawa w samym środku biurowego szczytu, główne dojazdówki twardo trzymają za zderzaki. Połczyńska totalnie dusi się, Wolska i Górczewska wymuszają jazdę zderzak w zderzek, a Aleje Jerozolimskie od Łopuszańskiej tradycyjnie pełzną, oj pełzną w stronę centrum. Słońce jakoś tak nadal schowane pod warstwą chmur, za to temperatura przeskakuje już nam na 16 stopni, no. Małe te skoki, ale w ciągu dnia mamy dobić do 21 stopni. Póki co w Warszawie wiatr jakoś tak się wzmaga. Ciśnienie też zaczęło szwankować, więc ze skupieniem mogą być małe problemy.
0: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej, mamy 7:58 i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? Nawet jeśli to easy, jest piątek, dobrze, że wstaliśmy, prawda? Słuchacie najlepszego radia Kiss FM, mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers, The Hard to Skip i tym podobne historie. Jak ja się cieszę, że jesteście z nami, a teraz numer, który znam już na pamięć, Tame Impala i Loser w radiu Kiss FM.

0: Za tobą nic, uwielbiam ten numer, jest 12 po 8, a ja mam dla was mały newsik, bo Hania uprawia magię w domu. Tak jak wam dzisiaj mówiłam, za kilka dni premiera kontynuacji filmu 100 dni Misja Zeus, w której m.in. Hania z Gen Z gra. I w związku z tą stresującą premierą Hania postanowiła rozsypać po domu cynamon, który podobno ma przynosić szczęście. I jak wiecie, jako wasza naczelna zaboboniara chyba będę musiała sprawdzić ten sposób, bo wrzesień zapowiada się całkiem intensywnie. Dziś o poranku sprawdzimy też, co mówią nam horoskopy i razem jakoś przeżyjemy tą ósmą rano, prawda? Zwłaszcza tym trendującym numerem.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: No właśnie, so hot, Bad Bunny już teraz w Radio Kiss FM.

Zara Larsson i Pink Panthers o tej porze wjeżdża absolutnie na grubo, ale to totalnie trenduje, więc rozgościły się dziewczyny u nas i bardzo dobrze. W Radiu Kiss FM o tej godzinie jeszcze usłyszycie Justina Biebera, Tyler Jobsona. No fajną nam playkę na ten piątek ogarnęłam, prawda?

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

0: Cher, jest 8:28, wysłuchacie Radia Kiss FM, a my sprawdzamy, czy zrobiliście wszystko, co powinniście z rana ogarnąć. Zęby wymyte? Mam nadzieję, śniadanie zjedzone. I hope so. Plany na weekend ogarnięte, bo przypominam, że jest piątek, jutro mamy wolne. Jeśli nie zrobiliście którejś z tej czynności, no to daję wam ten utwór, z nim możecie nadrobić wszystko i to w jakim vibe'ie.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.
0: I like that girl. Oh yeah.

0: 8.37 na zegarach w Radiu Kiss FM, a zagraną przed chwilą Malcolm Todd. A ja się zastanawiam, czy są tu jakieś byczki, bo mam dla Was poradę na ten piątek. Czytam horoskop i uwaga, zainwestuj czas w jedną trwałą poprawkę w domu lub pracy i nagród się po wykonanym zadaniu. Na końcu dopisują, że jak Ci się nie udaj, to daj se, życie jest jedno. No mądrego też miło posłuchać.
1: Radio Kiss FM. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja...

Piątek, 16 minut do 9, a wysłuchacie Radia Kiss FM. To był Kimo Sounds i Rise Slow. A co by na to, żeby jeszcze do dzisiejszej playki dodać Żabsona, Katsai czy Molly Elizabeth? A bardzo proszę, będzie bardzo.

Molly Elizabeth w Radiu Kiss FM. Only Drums and Bangers i chyba coś w tym jest. Za 7 minut 9, ja przeglądam Instagrama i co widzę? Dziarma została mamą. Urodziła zdrową, śliczną córeczkę i chyba jest bardzo szczęśliwa. Agatka w takim razie opuszcza nasz program Twoje 9 miesięcy i automatycznie awansuje do programu Twoje 10 tysięcy nieprzespanych nocy. Życzymy powodzenia, go girl! Żabson dołącza się do życzeń i śle pozdrowienia nawet z Sopotu. Kiss FM. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: Mamy już 9, więc czas na newsiki ze świata. Obczajmy, co dzieje się w update'cie Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Już 9. Jest przełom w śledztwie po wypadku na A1 w Mykanowie, niedaleko Częstochowy. Kiedy ciężarówka wjechała w pracowników służb drogowych, zginęły 4 osoby. Badania toksykologiczne kierowcy wykazały w jego krwi klefedron. Według biegłego stężenie substancji miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu. Wyniki badań będą miały z kolei wpływ na karę dla kierowcy. Teraz Kraków. 12 osób zgłosiło w Miejskiej Komisji Wyborczej swoje kandydatury w wyborach na prezydenta miasta. 4 zostało już zarejestrowanych. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu. Mają pojawić się na północy kraju. Miejscami opady mogą być intensywne. Zakupy w sieci może przejąć sztuczna inteligencja. Jak pisze Puls Biznesu, to dla e-sklepów wyzwanie. AI może zupełnie zmienić zasady gry.
3: O tej porze Śródmieście dusi. Biurowa Wola, no tam jest naprawdę gęsto. Wawelska w stronę Łazienkowskiej wciąż zaciąga ręczny hamulec i zmusza do jazdy w iście żółwim tempie. Oddech łapiecie za to na Marynarskiej. Ale uważajcie na motocyklistów, bo potrafią się pojawić znikąd. Nie wiem jak wam, ale mi się nie podoba to, co widzę za oknem. W Warszawie, zależy oczywiście, w którym miejscu w Warszawie jesteście, pada albo nie pada. Niestety słońce schowało się za chmurami, niebo mamy takie przygaszone. 17 stopni pokazują warszawskie termometry, w tym najcieplejszym momencie mamy dobić do 21. Niestety ze złych informacji to fakt, że słońce chyba dzisiaj porządnie nie zaświeci.
0: Hejka, kochani, już 9:02, totalnie easy. Słońce świeci, najlepsze bęgerki, wasza śpiewająca, prowadząca i lada moment weekend. Chyba wszyscy na niego czekaliśmy po tym pierwszym ciężkim tygodniu września, co? A ja wam ten piątek umilę najlepiej, jak potrafię, same bęgery, świeże ploty. I ja? No czego chcieć więcej? Lecimy z tematem. Radio. 5 Malin i Matek, iż to jest viral na polskim TikToku, tylko u nas w Radiu Kiss FM.
4: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi

0: Sad Radio Kiss FM. Jest godzina 9:11 na zegarach. Wczoraj opowiadałam wam moją historię o tajemniczym Włochu, który odjechał na swoim białym rowerze, kiedy w stresie na pytania Do you have a boyfriend? Odpowiedziałam Yes, of course! Ale ja się nie poddaję i akcja szukania męża Włocha dla prowadzącej Julki nabiera rozpędu. Powtarzam wszystko, co pamiętam. Imię? Chyba Francesco, wiek około 30 lat, wzrost wysoki i brunet, pojazd biały rower. Kiedy? W środę na Czerskiej w Warszawie. Jeżeli to ty, nagraj do mnie głosówkę na WhatsAppie. Wystarczy wejść na stronę radiokiss.fm i tam przejść do apki i powiedzieć hej, that's me, to wystarczy. Na głosówki czekam do 11, bo jeżeli nie, to od poniedziałku ruszam wszelkie środki przekazu internetowego.
1: Hej! Wiesz, że na naszym Insta możesz zdecydować, co puścimy na antenie? Instagram. Gramy, nie oceniamy.
0: California Love już teraz w Radiu Kiss FM. Ode mnie dla mojego Włocha buziaczki.

Często jakie to prosta trenduje też Gibbs, Jonathan Sobel czy Jason Derulo, więc jeszcze w tej godzinie ich wam zagram, no namówiliście. Drops and bangers. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: 9:26 na moim studyjnym zegarze, a w Posku kolejny tramwaj na Hetmańskiej stanął. Chyba piąty raz w tym tygodniu. No, całkiem niezły wynik. Kochane poznańskie pereczki, nie przejmujcie się. Moglibyście mieszkać teraz w Warszawie i planować poranny coffee rave przy maczy w drodze na Pilates, więc ta awaria tramwaju chyba nie jest aż taka straszna.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: Żarcik, tak samo jak trendującą maczę kocham ten

Ring my bell! 25 minut do 10. Jak ktoś nie zna tego numeru, to albo nie ma social mediów, albo kłamie, bo on jest wszędzie i jak nas buja w Radiu Kiss FM, a ja social media mam i dla takich chwil właśnie je instalowałam. Uwaga, dramat Makówki Music. Basen, na którym codziennie pływała Influ, okazał się być zamknięty przez najbliższe 10 dni. No cóż możemy powiedzieć, Ewa, jeżeli w tamtym roku dałaś radę wypić kawkę bez świątecznego kubeczka, to powinna być dla ciebie easy sprawa. Don't tell your dreams już teraz w Radiu Kiss FM.

Francis i Sobel, cóż za przepotężny duet w Radiu Kiss FM. Za 20 minut 10, ale ten czas szybko leci. No te piątki wydają mi się totalnie easy, zwłaszcza, że o 11 kończę pracę, ale nie martwcie się, bo cały weekend będziemy grać bangery, wirale, najnowsze premiery, które nie mają nawet 24 godzin. No drugiego takiego radia nie znam, przysięgam, Radio Kiss FM.

0: Disrupt w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss.

0: Impala i Loser. Gdyby ktoś obudził mnie w nocy, wyrecytowałabym ten banger z pamięci. I promise. 9:50 na zegarze i to nasz czwarty dzionek w Robotajecie i powiem wam, że mi się tutaj całkiem podoba. Mogę puszczać ulubioną muzę, gadać co mi się podoba, no i opowiadać wam suchary. Zostańcie do końca programu, bo obiecuję, że będzie tak sucho, że wiadro z wodą nie wystarczy. Już teraz back to yours w Radio Kiss FM. Only drops and bangers.
1: Me.

0: Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 10. Jest tymczasowy areszt dla trojga zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Jaromirę W., Rafała Z. i Annę P. Ta ostatnia odpowie również za utrudnianie śledztwa w sprawie Sylwestra Suszka. Anna P. według śledczych miała nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań. Usunęła także nagrania z monitoringu. Biznesmen zaginął w marcu 2022 roku. Podejrzany przedmiot znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech. To między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb. Cud w Nepalu. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu po 9 dniach od powodzi. Ocaleni to dwaj pracownicy hydroelektrowni. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy debla na US Open. Polskie tenisistki pokonały Chinkę i Francuzkę.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Miał być kompromis, jest ogromne rozczarowanie. Drogowcy pokazali projekt nowej wylotówki na Gdańsk. Zamiast spójnej trasy na mapach wyrosła gigantyczna droga bez kluczowych zjazdów i wygodnych połączeń z lokalnymi ulicami. GDDKiA tłumaczy okrojony projekt brakiem gotowych dróg miejskich i nazywa go rozwiązaniem tymczasowym. Władze Bielan nie odpuszczają i zapowiadają interwencje w ministerstwie. Szybsze załatwienie spraw i zero błądzenia po korytarzach. ZDM przy ulicy Chmielnej wzbogacił się o wirtualnego asystenta. O zaletach zebry mówi Maciej Dziubiński.
4: Wystarczy podejść do ekranu i zadać pytanie głosowo lub wpisać je na klawiaturze ekranowej. Zebra odpowiada zarówno głosem, jak i tekstem.
3: Wirtualna maszyna dogada się z wami po polsku, angielsku i ukraińsku. Na koniec zejdźmy pod ziemię. Targówek czyta aż miło. Metroteka, czyli pierwsza w Polsce biblioteka na stacji metra, świętuje właśnie roczek. Przez 12 miesięcy wypożyczono tam blisko 40 tysięcy książek.

Okej, mamy to. W końcu Tarnobrzeg wreszcie łapie głęboki przedpołudniowy oddech. Zarówno obwodnica, jak i Wisłostrada płyną teraz zupełnie gładko, bez żadnych niespodzianek na asfalcie. Drobne spowolnienie trzyma jeszcze na wlocie w Ale Sikorskiego, ale bez tragedii.

0: Niebo nad stolicą, można powiedzieć, definitywnie odpaliło tryb incognito. Mamy równe 18 stopni i totalnie takie szaro-bure niebo. Chmury, z których co jakiś czas losowo kapie deszczyk. Melancholijna, wilgotna aura zamierza zostać z nami przez caluteńki dzień. Może to już czas na kocyk i herbatkę z goździkami.
1: Śpiewająco witamy Was o 10.03. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do Was Wasza najlepsza przyjaciółka Julia Wasilewska i razem przygotowujemy się do pierwszego weekendu września. Będzie totalnie easy z takimi bangerami. No nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście z nami, bo przed nami bieżące ploteczki, aferki, najnowsze nutki i obiecany

0: Kiedy jest 10:12, a ja wypiłam na razie tylko kawę. Ach, tylko z tym trendem na TikToku kojarzy mi się ten numer Dance i Slater w Radiu Kiss FM. No ja wiem, że czekaliście na obiecanego suchara, troszeczkę to przeciągnęłam, bo jak powiedziałam go głośno moim kolegom z pracy, to powiedzieć, że zalał ich cringe, to jak nie powiedzieć nic, ale trudno, bez ryzyka nie ma zabawy, więc uwaga, żarcik z rana jak śmietana, słuchamy nie od... Dobra, mówię. Spotykają się dwa pączki i jeden mówi do drugiego. Stary, ostatnio mówiłeś, że startujesz na uniwersytet, przyjęli cię? A drugi mówi, no stary, pączka?
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: Przysięgam, że mnie to bawi. Bad Bunny już teraz w Radiu Kiss FM.

dla prowadzącej Julki nabiera rozpędu. Przypominam, że jeżeli to byłeś ty, środa na Czerskiej, biały rower, wysoki brunet koło 30 i ten akcent. A już znam angielski, znam, teraz to chyba na bank się dogadamy, nie będę przytakiwać na wszystko, nawet na pytanie do you have a boyfriend, I promise, ale szczegóły będą na naszym Insta, znajdziecie go na stronie radiokiss.fm. Spójrzcie, co ta wasza prowadząca wymyśliła. A ja pragnę przypomnieć, że tuż po 14 dwóch wariatów wjedzie do studia i swoją nieskończoną energią będą celebrować z wami piątek aż do godziny 19. To brzmi jak idealne rozpoczęcie weekendu.

0: Autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my,
2: Daria Kulej
3: i Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

Już prawie 10:30, z tego co wiem, korki na mieście na razie w normie, ale strzeżcie się, bo weekendowe wyjazdy już za kilka godzin, a w tym weekendowym vibe'ie łatwo o wypadki. Właśnie oglądam Insta Lexi i jej rozbite czerwone Porsche. Lexi była z nim bardzo związana i od 4 lat nie miała żadnych problemów z autkiem, także na poważnie, wariaci moi, easy, mamy czas. No i super nutki Run Rabbit już teraz w Radiu Kiss FM.

0: 18. Trzęśni bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste Kubi.
1: 10.40, koszt bycia bosku, i producent BDOS w radiu Kiss FM. A ja wiem, że mamy tutaj fanów Bediego, więc sprawdziłam internety i mam kilka ciekawostek, które mogą was zdziwić. Borys pierwotnie miał ksywkę Przybysz. Pierwsze nagranie tworzył już jako 13-latek, a debiutancki album Aby śmierć miała znaczenie znalazł się na pierwszym miejscu. No Bedi, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Twoje numery będą się u nas pojawiać bardzo często.
2: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

Bambi, Gorset to totalnie trenduje i bardzo lubimy z Radiem Kiss FM ten bęgerek. Ale mamy też inne w zanadrzu, Katsa i Mata Whitior. Ja wiem, co wy lubicie, więc poleci jeszcze w tej godzinie, obiecuję, Radio Kiss FM, only drops and bangers.

0: Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio
3: Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. We are the hits. Makers. Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yes.

10, Kacaj Animal w Radiu Kiss FM, Only Drops and Bangers jak zwykle, a ja mam złą wiadomość dla fanek Macieja Musiałowskiego. Aktor widziany był ostatnio w towarzystwie uroczej blondynki i nie szczędzili sobie czułości. No dziewczynki, ja nie mam przystojnego Włocha, a wy nie macie Macieja Musiałowskiego i wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi.

0: Za moment 11, mój weekend zaczyna się właśnie teraz. Jeżeli jesteś jeszcze w pracy lub w szkole, umilimy Wam ten piątek, cały weekend i w ogóle wszystkie dni tego roku. Kiski, my słyszymy się w poniedziałek o 7, a dziś od 14. Darka i Nikodem, ściskam Was, cześć!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 11. Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Został wybrany przez Sejm. Teraz prezydent musi jeszcze przyjąć od niego ślubowanie. Brazylia grozi Unii Europejskiej odwetem. To po zawieszeniu importu brazylijskiego mięsa ze względów sanitarnych. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Biało-czerwone ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy. Jak po meczu powiedziała przyjmująca Paulina Damaskę, emocji było wiele. Teraz, by dostać się do finału, nasze siatkarki będą musiały pokonać Włoszki. IG Noble przyznane. To humorystyczne nagrody dla naukowców. Zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Trwają intensywne prace na modernizowanej linii Otwockiej. Powstają nowe perony i przejścia podziemne, a wkrótce poznamy wykonawcę projektu zazieleniania trasy. Nowe nasadzenia mają być estetyczne i zgodne z kolejowymi przepisami. Wątpliwości wobec tego ma Stowarzyszenie Leniwy Szlaban i Przyjaciele.
4: To jest projekt, który wymaga nieszablonowanego podejścia. Natomiast to, że kryteria są tylko oparte na cenie, może spowodować, że zgłosi się po prostu firma ogrodnicza, która wynajmie projektanta.
3: Mówi przedstawiciel Stowarzyszenia Jacek Wiśnicki. Zostajemy na torach. Słynna babcia, czyli najstarszy pociąg elektryczny w Polsce, wraca do gry. 63-letni skład Kolei Mazowieckich po remoncie zyskał nowe udogodnienia, ale w 100% zachował kultowy żółto-granatowy klimat. Na pierwszy weekendowy rejs wyruszy w najbliższą sobotę. Z kolei tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców samorząd województwa przeznaczył 30 milionów złotych. Warszawska aura twardo trzyma się swojego szaro-burego scenariusza i absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby nagle miało się wypogodzić. Z nieba dalej, gdzieniegdzie, w różnych częściach Warszawy potrafi polecieć losowy, drobny deszcz. Ciśnienie troszeczkę poleciało w dół, więc myślę, że to nie jest dzień na bicie rekordów produktywności, ale warto próbować.

0: Kiss FM, voiced by AI. Kiss.
1: Mamy 12. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. W sprawie jest 8 podejrzanych, w tym 3 osoby nieletnie. Zakłócenia pracy lotnisk i odwołane loty. Tak było w nocy w Rosji. Wszystko przez ukraińskie ataki dronowe. Była to już trzecia z rzędu noc z utrudnieniami. Na US Open wciąż zachwyca Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka pewnie pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3 i 6-2. Sama Iga jest zadowolona ze swojej gry. W trzeciej rundzie jej rywalką będzie Czeszka Mary Bouskova. Przez 10 lat badał powiązania ponad 42 tysięcy osób. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tego małego kraju. Punktem wyjścia były opowieści jego babci.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Od poniedziałku płatne parkowanie wchłania ulicę Międzynarodową na Saskiej Kępie i Wolskie Odolany. Maciej Dziubiński z ZDM radzi mieszkańcom, by nie zwlekali z załatwianiem abonamentów.
3: Są dwa abonamenty, rejonowy, który kosztuje 30 zł rocznie i abonament obszarowy, który kosztuje 600 zł rocznie.
2: Wniosek bez problemu złożycie online lub w punktach ZTM. Zupełnie bez utrudnień. Takie zapowiedzi słyszymy z Ronda de Gaulle, które właśnie traci beton. Drogowcy rozkuwają kostkę pod słynną palmą, by do listopada posadzić tam 7 tysięcy roślin imitujących oceaniczne fale. Przez cały okres zielonej metamorfozy rondo będzie w pełni przejezdne. Niestety w najbliższy weekend czeka nas ostre hamowanie. Wieczorem drogowcy zamykają jezdnię Wisłostrady w kierunku Żoliborza, Grójecką na Ochocie, Kościuszki w Ursusie i całą aleję Sztandarów w Rembertowie. Szykujcie się na korki i spore objazdy autobusów. Wybija południe i uwaga, niespodzianka, na zewnątrz nie zmienia się kompletnie nic. Stolica nadal tonie w szarościach. Wprawdzie, no dobra, temperatura podskoczyła do 20 stopni, a z chmur niezmiennie siąpi wilgotna mgiełka. Sprawdźmy, co czeka nas w weekend. Sobota i niedziela będzie wyglądała podobnie jak piątek, czyli przelotny deszcz i słońca brak.

0: Kiss FM. Voiced by AI. Kiss!
1: Jest 13. Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Uważajcie na silny wiatr. IMGW wydało alerty w tej sprawie. Może wiać w niemal całym kraju, a na północy Polski może intensywnie padać deszcz. Jak najniższe mają być ceny paliw na stacjach Orlenu? Koncern robi wszystko, żeby tak było, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Ale winduje je sytuacja na Bliskim Wschodzie. Miliony dolarów może stracić norweski piłkarz Erling Haaland, bo ściął swoje długie włosy. Zdaniem mediów finansowych znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumek do włosów.

0: Kiss FM, voiced by AI. Kiss.
1: Jest 14. Rok więzienia w zawieszeniu. To kara dla byłego youtubera za przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. 31-latek przyznał się do winy. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły. Takie są prognozy epetrol.pl. Benzyna może kosztować 7,99 za litr. Bądźcie ostrożni na przejazdach, bo w te wakacje zginęło tam 9 osób. Takie dane podaje Kolej. Przyczyną tragedii często jest brak umiejętności szybkiego opuszczania przejazdów. Kolejarze zamierzają na szlabanach umieszczać ostrzegawcze tablice lub naklejki, które mają zachęcać do wyłamywania rogatek w sytuacjach zagrożenia. Kolejny Star Trek ma przyciągnąć nowych fanów. Pojawią się zupełnie nowe postaci. Obsady i daty premiery jeszcze nie ma.
2: Hejka, kochani, w końcu się doczekaliśmy tego dnia. Mamy dzisiaj piątek, więc można całkowicie wrzucić na luz. Wy w pracy wyluzujcie, a my już resztą się zajmiemy.
3: Dobra, to szybki rozkład jazdy na dziś. Do godziny 18 na antenę wlecą najświeższe ploteczki i żarty, które mamy nadzieję, że nie bawią tylko nas.
2: A od 18 wjeżdżamy z Kiss Music Friday, czyli najnowsze premiery.
3: No, będzie się działo. Wbijamy na pełnej. Nikodem Formella
2: i Daria Kulej. Radio. A teraz Mata White 2115 1 na milion.

0: Poznania z 22 mieszkań zrobił 56 mieszkań. Mały metraż, duży czyn, standardowo. No ale śmieszne jest to, że w 2023 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu wstrzymał budowę ze względu na dużą ilość mikrokawalerek. Nikt się tym nie przejął, finalnie on kontynuował budowę i było wszystko super. A rok temu znaleźli jednak w dokumentach, że było coś nie tak i finalnie on musi to mieszkanie teraz połączyć. Jak? To ja nie mam pojęcia.
1: Wiesz co? Ten inspektorat jest jak jakaś taka niezdecydowana laska. Raz jest dobrze, raz jest źle. No po prostu jak ty, nie dogodzisz.

0: Temper City Self-Aware, no totalny banger, który wciąż podbija TikToka.
1: A tak w ogóle, to dzisiaj obchodzimy Dzień Orzechów Makadamia. Już nie dało się wymyślić bardziej randomowego święta, ale patrz, co dla ciebie przyniosłem. A little ASMR moment. Chcesz jednego?
0: Jestem totalnie na to gotowa. No, dzień w końcu święty trzeba święcić.
1: Radio Kiss FM. A już niedługo wbijamy na antenę z ikoną, która niezmiennie nas zaskakuje.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a królowa popu Madonna znowu pokazała się w nowej twarzy. Brzmi znajomo?
1: Nie znam jej prywatnie, ale może zna się z Khloe Kardashian na przykład.
0: Wiesz co, szczerze, moim zdaniem czasem trzeba być bardziej jak Madonna, iść po swoje, nie przejmować się opinią innych, a wszystkim tym, którzy mówią, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, Madonna, występuj nam choćby o chodziku.
1: Bądźcie z nami, bo za chwilę o czymś, co pojawiło się na naszym niebie, a teraz...

0: się nad Bałtykiem też zrobili wow, jak zobaczyli, co jest na niebie. A dokładniej mowa tutaj o tym, że na niebie pojawiła się orlica. No, w sumie to nie jest orlica, bo jest to meba, która ma takie orle zwyczaje. Jest w ogóle ogromna i wszyscy patrzyli i mówią wow.
1: Okej, tak teraz tego słucham, to nie jest jakaś analogia do ciebie, ptaszynko?
0: Ej, dobra, interpretuj to sobie jak chcesz. W każdym razie jest to mega rzadkie zjawisko nad Bałtykiem.
1: Tak rzadkie jak to, że wbiłabyś do studia bez kawki?
0: Kawka mi nie jest dzisiaj potrzebna, bo mamy wiele powodów naprawdę do świętowania i już za chwilę wam o tym powiemy, a poza tym to w sumie mamy tak dobre numery, że nie da się przy nich usnąć. Harrison, All the Things She Said.

0: Wjeżdża na pełnej, a Daria już się wyrywa z jakimś mega, mega ważnym info dla mnie, więc słucham.
1: Mam ważne info, bo urodziny dzisiaj ma Beyoncé. 100 lat, 100... Nie, dobra, czekaj, inaczej. Happy birthday to you. Amerykanka kończy 45 lat. Wiedziałeś w ogóle, że jej ulubiony kolor to żółty?
0: No obvi, żółty, beehive. Wiadomo, że to jej ulubiony kolor.
1: Okej, okay. No w sumie ma to sens. Radio. Ale ciebie zaraz za to zdziwię, jak wjadę z horoskopem dla ciebie.

0: horoskopy.
1: Let's go, więc tak, mi dzisiejszy horoskop bardzo się podoba, bo jako samotny wodnik mam dzisiaj okazję poznać kogoś bardzo interesującego.
0: No pewnie, ty zawsze masz szczęście. Ja jak zanim kogoś poznam, no to teraz sobie właśnie czytam, że koziorożec, będę tylko aktywnie poszukiwał tej miłości. Co to ma być?
1: No lipa, no wiesz, chyba ktoś widzi, jak ja się męczę i chce mi trochę pomóc, a u ciebie będzie w sumie dzień jak co dzień.
0: A teraz wlatuje J Balvin, Ginza, hit, który podbija.

0: Radiu Kiss FM, jakbyś robiła mu obiadek, to byś mu zapodała?
1: O, bardzo dobre pytanie. No ja bym mu zaserwowała newsy, nie ma go teraz, ale za to wy jesteście i możecie usłyszeć, co się ciekawego dzieje na świecie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Przed sądem stanie brat Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu. Będzie odpowiadał za próbę zakupu za pół darmo leśniczówki w Gdyni. Tymczasowy areszt dla 21-latki w związku z oszustwem metodą na pracownika banku. Podejrzana miała oszukać mieszkankę Półtuska na 50 tysięcy złotych. Ma być bezpieczniej na ulicy Solnej w Krakowie. To tam doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa. Na jezdni zamontowano progi zwalniające. Dygająca kapela szuka muzyków. To zespół działający w Chorzowie. Przypadnie do gustu miłośnikom śląskiego folkloru. Jak mówi Wiktoria Gajos z chorzowskiego skansenu, aby grać w zespole nie trzeba mieć doświadczenia. Najważniejsze są pasja i dobra energia. Zespół czeka na zgłoszenia. W Łodzi będzie można zwiedzić niedostępne na co dzień monumentalne zbiorniki wody pitnej na stokach. Wnętrza zostaną otwarte dla zwiedzających w październiku, przy okazji opróżnienia zbiorników.
0: No siemano wszystkim, minęła właśnie 15, na horyzoncie już weekendzik.
1: Wiemy, że nie wszyscy jesteście jeszcze po robocie, ale pewnie w tym już żyjecie. My, co chyba słychać po naszej playliście, też.
0: No stale dowozimy wam świeżutki content, mocne bęgery i wiedzę, przede wszystkim wiedzę.
1: Na pewno.
0: To co, lecimy z tym, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej. Radio. A teraz MJ Deli, Deli Supreme w Radiu Kiss FM. No ja ten numer poznałam na TikToku i szczerze, do tej pory mi leci na słuchawkach.
0: U mnie tak samo.

W Radiu Kiss FM wszystkie jesienne Get Ready With Me będą lecieć do tej nuty, a ja wbijam z info. Ostatnio zauważyłem trend wśród turystów, specjalnie z zagranicy. Taki na przykład niemiecki influencer zwiedza Warszawę wszędzie czyściutko, bezpiecznie. I pod wrażeniem...

0: czwartkę, czy czekasz?
1: Wiesz co? Szczerze, obwi, sprawdzam, ale czasem nasuwa się pytanie, to ludzi w ogóle na to stać? No, mnie na przykład totalnie nie.
0: Ale za to nas stać na naprawdę dobre numery. I już to teraz.
1: Totalny hit wakacji, modelki, lubię cię jak lato.

0: Golden w Radiu Kiss FM. I ja nie wiem, Nikodem, czy my możemy teraz tą ciekawostkę powiedzieć?
1: No to lecimy z tym.
0: Możemy? Na
1: możemy.
0: Pewno? Jesteś pewny?
1: No to słuchaj, za 111 dni Wigilia gotowa na jesień i zimę.
0: A w ogóle 111 to jest taka angel number i ona w sumie znaczy, że myśli teraz mają ogromną moc manifestacji.
1: Dobra, to ja manifestuję, żeby Mariah Carey się odmrażała powolutku. Nie jestem jeszcze gotowy na zimę, za nic.
0: I ona będzie śpiewała It's time.
1: Nie jestem gotowy jeszcze, ale my odmrozimy.
2: Radio Kiss FM.
1: A my odmrozimy dla was za moment mocne info, czemu warto z nami zostać do wieczora.

0: rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy
2: wpadnie twój ulubiony raper lub raperka
1: i nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: Breaking news, mega ważne przypomnienie. Od 18 ruszamy z Kiss Music Friday. Największe premiery tego tygodnia, świeżutkie dropy i bangery, które już bujają całego TikToka.
1: I tak będzie u nas co piątek. Często będą wpadać wasze ulubione gwiazdy, więc wbijajcie sobie to do kalendarza.
0: Nie możecie tego przegapić, jak tej piosenki, która już teraz na antenie.

0: polski, więc teraz ja mam dla ciebie propozycję.
1: Mi się to nie podoba, lecisz.
0: Uwaga, Shakira, Livka, Zendaya.
1: Wiesz co, Mary, Livka, Kiss, Zendaya i Skip, Shakira. I'm so sorry.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Livka, zapraszamy do nas.

0: w Radiu Kiss FM wbiłem sobie w ranking najbardziej wiralowych emotek ostatniego roku i na pierwszym miejscu króluje ta smutna emotka, która płacze. No wiesz, ta taka, co jej łzy spływają i wyraża coś w stylu albo śmiechu, albo takiego, Boże, tak, ale super.
1: A, totalnie wiem, przecież ty mi rano taką emotkę wysłałeś.
0: No wiesz, ja jestem team emoji, a ty jesteś totalnie XD. Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. A jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje u księcia Harry'ego i Meghan, to zaraz wam o tym powiemy.

0: Autopromocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka.

0: Książę Harry i księżna Meghan opuścili Stany Zjednoczone. I nie wiem, czy słyszałeś, Donald Trump twierdzi, że nie był ich fanem i nie przyjął ich z powrotem.
1: No wow, Milusia z jego
0: jak
1: strony.
0: Jak on tak może? No wniosek jest jeden. Jemu to w sumie nic nie pasuje. No i chyba Donald Trump w poprzednim życiu był jakąś nastoletnią dziewczyną.
1: A teraz lecimy z Ring by

0: Będzie się działo.
1: Będzie dużo muzyków, więc puszczę
2: z nami. Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Warszawa w ten weekend żegna lato na pełnej. Wyjątkowy wieczór możecie spędzić na stand-upie w Świetlicy Wolności. Wbijajcie na open mic'a wieczorkiem. Kamil Maleszczyk poprowadzi testowanie najświeższych żartów przez komików. Na pewno będzie luźny klimacik i dobry reset głowy na start weekendu. A możecie też wybrać się na przykład na całonocny maraton Grozy do Heliosa. Ponad 6 godzin horror na wielkim ekranie, w tym przedpremierowa dwójka Nie patrz w dół. Myślę, że tutaj akurat są wymagane nerwy ze stali. A sobota to darmowy plener na Cyrku Bielańskim przy metrze Słodowiec. Od 15 możecie złapać chill na trawie, a wieczorkiem roznosi scenę Mary z Polski, a później Kaja.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Areszt dla youtubera Stew przedłużono o 3 miesiące. Chodzi o głośną aferę Pandora Gate. Usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi. To były rekordowe wakacje dla tatrzańskich ratowników. TOPR odnotował o ponad 30% więcej ratowanych osób. Było też więcej wypadków śmiertelnych. W te wakacje 7. Uczelnie chronią się przed cyberatakami. Na przykład na Politechnice Śląskiej ruszył projekt CyberEdu. To szkolenia, których efektem mają być nowe procedury dla wszystkich uczelni. Jak mówi profesor Paweł Kasprowski, aktualnie zaczynają się szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT, ale będą też szkolenia dla studentów z tak zwanej cyberhigieny. Udział w projekcie weźmie 300 osób. Przed nami pochmurny, deszczowy i wietrzny weekend. Tak ostrzegają synoptycy. Nieprzyjemna aura będzie szczególnie odczuwalna najbliższej nocy.
0: Siemano, minęła 16, a ja gwarantuję ci, że większość słuchaczy właśnie zaciera rączki na weekend.
1: No ja tak samo!
0: Ale nie lecimy jeszcze na chatę, tylko lecimy z nutkami, które bujają nas, bujają was, ruszają wszystkie sociale. Viral stuff only!
1: I pamiętajcie, żeby w

0: A teraz lecimy z kolejnym numerem. Tak trochę na spokojnie wjedziemy.
1: Wychillujmy sobie.
0: Mata, pięć malin. No ale możemy się, wiesz, pokołysać tak do rytmu. Czujesz to?
1: Czuję.
0: Ja też czuję. Wy też to poczujcie.

0: w świecie hip-hopu.
1: No dobra, ale ja ogólnie jestem przekonana, dam sobie rękę uciąć, że pokochacie ten duet. No ja ich mega pokochałam, a ty?
0: Ja też ich pokochałem, a generalnie jeżeli ktoś ma gadać o rapie, to tylko oni. Ja ich uwielbiam tak samo jak uwielbiam tę nutę. Dominik Fike, Baby Doll, pobujajcie się z nami.

0: Niko teraz na serio wjeżdża z newsem.
1: Zgadza się, słuchajcie, Radio Kiss FM, a Dziarma została mamą. Dodała foto na Instagrama i napisała: ta rączka to cały mój świat.
0: O, jakie słodkie, kochane, mega ci gratulujemy i życzymy wam dużo zdrówka. Musi ci teraz bardzo odpoczywać, więc niech tam tatuś lata wokół was.
1: A jeżeli babas odziedziczy talent po mamusi, no to kto wie, może złapiemy się u nas w studiu. Radio Kiss
0: FM. A jeszcze w tej godzinie zagramy dla was wiele TikTokowych wiralów. Koniecznie bądźcie z nami.

No siemano, tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, czyli najlepsze dropy i bangery. I tych bangerów mamy naprawdę dla was sporo. Zaraz wjeżdża Post Malone, Sunflower.
1: No, tak sobie ostatnio scrollowałem For You page na TikToku i pełno ludzi mi się wyświetlało, którzy nagrywali do tej piosenki. Pełno editów przebranych za

0: ostatnio szalał znowu na punkcie Damona Salvatore.
1: Wiemy, że mamy wśród naszych słuchaczy fanów właśnie Pamiętników z Wampirów, czyli tam, gdzie on w sumie występował.
0: Zgadza się, ostatnio pojawia się mega dużo editów z nim na TikToku, ale wisienką na torcie jest fakt, że one są robione do tej oto piosenki. Lecisz.
2: Nie ma białego!
1: Co?
0: No wniosek jest jeden. Im bardziej porąbana jest ta polska piosenka, tym większe prawdopodobieństwo viralu za granicą.
1: Na szczęście my gramy normalne rzeczy w Radiu Kiss FM.

0: Radio Kiss FM. A mi wyświetlił się filmik, no i scenka jest taka. Na oko setka osób tańczy synchronicznie do K-popowej piosenki na pierwszym piętrze Centrum Handlowego.
1: Okej.
0: No i wiesz, ja na samą myśl, poza tym filmem o wycieczce, tam mam już ciary, bo tam jest wiecznie tłum, a jestem tam często.
1: No i ja bym chyba tam nie wytrzymała.
0: Wiesz co?
1: Ja bym nie poszła.
0: Wiesz co, po tym na stówę wjeżdża terapia czerwonym światłem. Ma odmładzać, ale może przy okazji...

0: Wałbrzyska na warszawskim Bemowie. Skąd będziemy robić dzisiaj relacje na naszych socialach?
1: O, ty tam będziesz chyba, co?
0: No będę, pogadamy sobie trochę.
1: I jak jesteś podekscytowany?
0: Excited as never.
1: Tak samo jak ja na newsy.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, dzisiaj wbijajcie na tereny zielone przy metrze Słodowiec. Tam rusza pierwsza edycja Young Fest. Na Zafri macie hip-hopowy plener, na którym scenę rozniosą zaproszeni goście. Zagrają m.in. Janusz Walczuk, Fanka, Trips i Young Leosia. Również dzisiaj szykuje się mocne, także Zafri, granie na dziedzińcu przy ulicy Osi Królewskiej w Wilanowie. Koncertowy wrzesień otworzy tam Olivia Johnson, a po niej wjeżdżają Bro i Kacper Płoński. Z kolei jutro Helios odpala mini maraton ze Spider-Manem. Zobaczycie przełomowe momenty w życiu Petera Parkera na wielkim ekranie w repertuarze hitowy Spider-Man Bez drogi do domu oraz totalnie nowy, mroczniejszy rozdział Spider-Man Całkiem nowy dzień. Prawie 5 godzin solidnej akcji dla fanów komiksowego uniwersum.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i trafił w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby, poinformował Wołodymyr Zełenski. Oleksandra Pokłada w chwili ataku nie było na miejscu. Będzie drożej na stacjach paliw. Według analityków ePetrol.pl podwyżki będą kilkudziesięciogroszowe. Przepływ ropy z krajów Zatoki Perskiej jest ograniczony, a napięcia między Iranem a USA większe. Na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy mógł się zatrzymać. Szykuje się atrakcja dla fanów kolei. Pociągi retro pojadą po najpiękniejszych trasach Małopolski. Inauguracyjne przejazdy jutro. Z Tarnowa do Tuchowa i do Żabna. Na stronie Białego Domu uruchomiono gry zręcznościowe. Mają promować priorytety władz w Waszyngtonie. Informuje stacja CNN. Gracze mogą na przykład patrolować linie wzdłuż rzeki Rio Grande i wyłapywać wszystkich nielegalnych imigrantów.
0: No i jak leci, ziomeczki? My meldujemy się ze studia Radia Kiss FM, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej i gramy dla was najgorętsze dropy, totalne bęgery. Mamy ich na pełne i naprawdę wow.
0: A ty? To którą kawę już pijesz? Pokaż.
1: A co cię to tak interesuje?
0: No nic, sprawdzam tylko, czy masz dosyć energii na głosówki. Martwię się, bo zaraz będą do nas wpadać.
1: Oj, mam naprawdę. Przygotujcie już sobie telefony i naszą stronę internetową Radio Kiss FM, bo tam będzie się działo.

0: Wbijajcie na naszą stronę internetową na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa, bo czekamy w tym momencie na wasze głosówki. Nagrajcie nam, jakie macie plany na weekend.
1: Bo potrzebujemy jakiegoś inspo, bo nie mamy żadnego rozkładu jazdy, więc przyda nam się inspo. Ja boję się teraz wychodzić z domu, bo jak spadam z chaty i zanim wrócę, to już 200 zostały na mieście.
0: Także powiedzcie nam, jakie macie plany, wbijajcie radiokiss.fm, nagrywajcie na WhatsAppie i już za chwilę będziecie się mogli usłyszeć.

0: jakie macie plany na weekend? No i Niko, co tam fajnego?
1: Wiesz co,
0: widziałeś?
1: Robert napisał na przykład tak: nic ciekawego, pranie, gotowanie, sprzątanie, klasyczek, mordo, no to słuchaj, nas na antenie w weekend nie będzie, ale przepis na dobry mut jest prosty. Wtlepuj sobie Radio Kiss FM, bez zmian lecimy z dropami i bangerami, więc pójdziecie jak po maśle. Radio Kiss
0: FM. A już za chwilę powiemy wam o jedzeniu i o trendzie, także koniecznie bądźcie z nami.

0: Liwka, poza tobą nic, ja poza takimi bangerami nie widzę nic, a wy wbijajcie na nasze sociale. Stale dowozimy content jak świeżutkie bułeczki i już dzisiaj ma wlecieć relacja z Back to School na Bemowie, gdzie jest naprawdę mocny line-up.
1: I ty też tam będziesz, tak, że pojawi

0: Oli Elizabeth, Run Rabbit w Radiu Kiss FM, a my czytamy sobie artykuł o tym, czy spanie przy otwartym oknie jest zdrowe. No i z jednej strony jest spoko, dlatego że mamy cyrkulację powietrza, więc można zapaść w głębszy
1: sen. Super, okej, keep going.
0: A z drugiej strony hałas z oknem, no nie będzie najlepszym kompanem dobrego snu.
1: No miałem mówić, ja bym spał przy otwartym oknie, gdyby nie fakt, że walnęli mi tory tramwajowe przed
0: oknem. Dobra, już nie wymyślaj tak.
1: Zapraszam na nockę do mnie zatem. Radio.
0: A wy zostańcie z nami, bo już za chwilę zagramy Kubiego producenta, J Balvin, Mata. No naprawdę będzie się działo.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: łapcie nasze newsy.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 18. Nowy model sztucznej inteligencji zaprezentowała firma OpenAI. Według zapowiedzi działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja. Mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski nie wyklucza kandydowania na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uważa, że jeszcze przed końcem roku powinny odbyć się nowe wybory. Warto zastrzec swój PESEL w mObywatelu lub w urzędzie. Po największym w historii wycieku z bazy MyDoctor każdy może sprawdzić, czy jego dane zostały zhakowane. Informacje znajdziecie na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl. Uwaga na fałszywe materiały z wizerunkiem hollywoodzkich celebrytów. Chodzi o grafikę rzekomego artykułu The Hollywood Reporter, według którego nieżyjący już aktor Tim Curry nazwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego klaunem. W rzeczywistości taki materiał nigdy nie powstał.

0: Kochani, czas chyba na najmocniejszą godzinę, czyli czas na debiut Kiss Music Friday.
1: Let's go! Za chwilę puścimy wam najświeższe premiery. Będą to numery, które wyszły dosłownie kilkanaście minut temu. Trochę sobie o tych numerach i artystach pogadamy i sprawdzimy, co artyści wrzucają na sociale po wypuszczeniu kolejnego bangeru.
0: No to co, wjeżdżamy na pełnej w tę godzinę. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: Zaraz na pełnej też wlatuje świeżutki numer. Ja sobie tego numeru posłuchałem trochę w drodze do studia, razem z teledyskiem. Totalny powrót do teledysków w stylu Michaela Jacksona. Plener, mocna choreografia.
1: Wow, ej, muszę to zobaczyć koniecznie.
0: Miley Cyrus w Bass Persuades.
1: Let's go.

0: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go.
1: Sana Cichosza na antenie Radio Kiss FM i on tula Cichosza nas otula zew takich nut. Give me more.
2: Oj, dam ci more, bo teraz piosenkarka, której fanka lata po naszym biurze, czyli Julka od naszych sociali.
1: Dobra, no to Now on Air wjeżdża Adela, Nicole Kidman, świeżutki drop.

0: słuchacie Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, a my lecimy dalej z najmocniejszymi dropami tego tygodnia.
1: Teraz wpada na antenę Lisa Sawadika, nowy numer tajskiej artystki, która nie wypuściła nic nowego od maja.
0: O nie, stęskniliśmy się, kochana.

0: utwór Chłopaki w radiu Kiss FM. Numer, który dropnął wczoraj i już wczoraj debiutował w naszym studiu. No i chyba rozkocha w sobie wszystkie naczelne jesieniary.
1: Na pewno rozkocha mnie. A teraz wlatuje na pełnej klasyczek, ale taki, który po 5 latach dziś włada TikTokiem i największymi imprezami na świecie.
0: Elderbrook, Bob Moses, Inner Light.
1: Let's do it.
2: Kiss Music Friday.

0: Note March, który dropnął dosłownie dzisiaj.
1: Widziałem, a Ellie wrzuciła posta na Insta zapowiadającego ten album, a Katy Perry skomentowała I'm sad. My też już siedzimy i dzisiaj słuchamy tylko tego numeru.
0: A tak w ogóle to masz na coś alergię?
1: No niunia, tak jak Mata, Kamil Bednarek, Młody West, mam alergię na motyle. Drop it, baby. Turn it up. Kiss Music Friday.

0: To jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Sobie nie mogę, więc tobie dam po programie całusa za taką dowaloną playkę.
1: No i słusznie, bo my gramy to pierwsi. Odjechane premiery, które dopiero co dropnęły. Bangery, które robią swój comeback. I tylko to, co lada dzień będzie mocno trendowało.
0: Chwila, moment i lecimy na pełnej. Koniecznie bądźcie z nami. They ain't ready for this. To jest

0: pierwsi.
1: Byliśmy sobie na Insta chłopaków i na ich Insta story mogliśmy zobaczyć, jak jeden z nich cieszy się i buje do swojego kawałka.
0: Dobra, my się jaramy, więc już nie przedłużamy i zróbcie teraz głośniej.
2: Kiss

0: że viral.
1: Ja też, widzisz, jak się ruszam do tego. Ale główny viral dzisiaj jest jeden. Chciałbym powiedzieć, że moje For You Page jest różnorodne, ale to drugi filmik w tle to Deli Supreme. O. Nie ma co się dziwić, wszyscy słuchamy tego na lupie, bo to właśnie tego nam w polskich rapsach brakowało.
0: Zróbcie głośniej, bo wlatuje MJ Deli, Deli Supreme.
1: Drop it, baby.
2: Kiss Music Friday.

Radio Kiss FM Warszawa.

0: to promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

FM Warszawa.

and bangers.

0: Autopromocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka,

0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.

0: rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2-0-1